0: Sportsradio.com.
1: Jak się mówię na gafę, nasta pobre Adelfe, el comer samu colu.